gila zauro har kun tun ne so tun inda ta mutu ne ya gulta nan ali gwanin waro president don da ke lekrun karasan mitkun uskun da uwa magana wuro ne president tin charman shi makana biske don spain na